Vždycky fresh. Fajn. We got that hit. Fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky.